niepokój, idźcie stąd! Strach, lęk, niepokój, idźcie stąd! Strach, lęk, niepokój, idźcie stąd!

No to ja jej mam czurne kojne, owczas by se woził dojne. Hinto by zostawił z muchą, bruk potegnął gory z ruką. Jabłku joj da. Je! Svega toga nema. Gleć, pritaš mi stola sprema, v noć moram it. Možda li malo bi mi je kavalera, polek kog me otec steral, pa pijem dalje pit!